ɛno nti abusua ɛnɛ ɛkɔba ne sɛ ɛsɔre kuo so kuokuo mokɔ dwumadiɛ bi na mopɛ sɛ driver ɛde mokɔba asomdwa mu nɔte front ɔbɔ bugum pepepepepep na ɔde mokɔba mco venture sɛ obi wɔ hɔ ɛno nti yɛwɔtama